0: No, niech żyją nam 100 lat. I tutaj Izabel Moraski się odzywa. Słucha ten program. Dzień dobry. Sobota piękna, no piękna. Zimno, ale słońce jest. I ona tu mówi, że también pelo aniversario de ontem da minha sogra Lúcia Moraski. Parabéns para ela, tá? E gratulacje z okazji urodzin. Nie życzymy wszystkiego najlepszego, dobra? Też Alice Graal słucha ten program tam na Rio dos Índios, Centenario. To wszystkiego dobrego. I teraz winu dla tych wszystkich, którzy odbywały swoje rodziny w tym tygodniu, dzisiaj i jutro. Specjalnie dla Lucy Morawski, co wczoraj odbywała swoje rodziny, zagraj piękną muzykę.
1: Zielona Ruta.
0: No, to Zielona Ruta. Alice Graal lubi tę muzykę.

0: A to chciał, a drugich nie. Nie.
1: Takie buty. No to też słucha ten program Dir Set i Lutonkel na linia Bajkora. Dirzynia Cikota, też Bajkora. Izabel Moraski, dziękujemy. Dobra, to dziękujemy ci też za słuchanie tego programu. Alice Gral, dobry wieczór. Artemie Silvino, ładna muzyka, dziękujemy. Nie? Tak, Izabel. I też Lourdes Tartas słucha ten program tu na Bajkora. Lourdes, tutaj jest, coś tutaj wygrali. Tem ali do Renato Tartas um brinde na rádio, já faz tempo tá ali o brinde ali, não sei se vocês estão sabendo. Em algum programa vocês foram sorteados e o brinde tá ali com o nome de vocês. Daí se quiserem passar hoje ou segunda de manhã, que tem um rapaz que trabalha na rádio, ele poderá entregar para vocês, tá? Opa, Valdo Kuzminski, suhatin program, dzień dobry Valdo, jak tam zimno? Wszystkiego dobrego wam tutaj. Dobra? A z jednej strony zimno dzisiaj jest. Dobrze by było pić dzisiaj gorzałkę, takie specjalne, tak? No to tutaj Bart i Central do Waldu i Marcia Kuzmińskie. Dziękujemy wam za słuchanie tego programu. No dziś sobota, nie Sylwino, zimno, jak... Nie masz co robić w domu, to bierz tutaj rodzinę, dzieci albo narzeczone i zabiera się tutaj, tak? Do napić się gorzałki. Tutaj Waldo ma tutaj też szis i też pierogi. To jakbyś też, i też chyba mają tam oś sorwety, ale za zimno dzisiaj na sorwety.
2: Tak, mają zimno, ale niektóre jedzą.
1: No, może by dało zjeść, tak? Pessoal, hoje é sábado, você não tem o que fazer em casa, tá frio, pega ali a família ali, o namorado, a namorada, o namorado, namorado, e você manda ali no bar central do Vale de Márcia Kuzminski, ali tomar talvez um quentão, uma cerveja, um refri, comer um X, um pastel, tomar um cafezinho, tomar um sorvete também, né? Atendimento de boa qualidade ali, tá? Nota 10. Então, um abraço. No dobrze, ale Sylwino, teraz my musimy ofiarować muzykę dla tych wszystkich, którzy robią, nasze najstarsze słuchacze. Tych, którzy mają już więcej jak po 90 lat, dobra? No to my mamy tutaj Kazimierza Palcińskiego, ma też 93, prawie 4 lata. 4 pewnie już, nie pamiętam dobrze, ale tak. To wszystkiego dobrego mu, szczęścia, zdrowia, tak? I trzymaj się, bo zimno, tak Kazimierz. I też tam na Bajkora Floreczek Tonkel też już ma pewnie więcej jak 90 lat, prawie do 100 lat chyba dożyje. Tak, i na Bajkora też tam Heniek Oliwiecki ma 91, pewnie tak też lat. To dla was wszystkich, że Sylwino później zagra piękne muzykę, dobre. Jak kto ma więcej jak 90 lat i słucha ten program, to dajcie nam tutaj imię, to będziecie też wygłoszone na tym programie. Dobrze, Sylwino? Bo my nie wiemy, kto ma więcej jak 90 lat, to my wiem, że ma Kazimierz, Floreczek i Heniek Oliwiecki. Tak? To przyślijcie nam tutaj na radio imię wasze, to będziemy tutaj wam też ofiarować muzykę i głosić wasze imię. Dobra? To Sylwino dla nich teraz piękne muzykę zagra.
2: Zagram im Uberka.
1: Uberka, tak? Aby nie iść tam i polować leberki.

0: No, to śpiwa gorzałka zawsze dobra jest, Elwino, ale pomalu, bo nie, to nie raz wywali z burty.
1: To?
0: Na dół.
1: Tu mali.
0: Aby rumot.
1: Aby rumot się zrobił.
0: takie buty, nie? Te muzykę też by mogli ofiarować dla Klaudzia. Klaudziu Rusik tam robi gorzałki, zimno dzisiaj, ale tam nim ciepło, bo przy ogniu co raz się tam gorzałki popiją, to rozgrzeje zaraz, tak? No to dobra. Ale też słuchaj, ten program tu jeszcze więcej mamy słuchaczy. Lukas Dejpreczewski, Lwa Lerionu, dziękujemy. Afonso Fitz, Linia Rio Ligeiro, rodzina Maj też Rio Ligeiro Gaurema, Carlos i Albina Skowroński, tam na Mambira, szwagier, Sylwina, nie szwagier, Sylwina, co tam o nim? Zimno.
1: Była semana prele, mam serwisy.
0: Ja to dobrze. A Lukasz, zimno tu na Walewianu jest czy ciepło? Jak tam jest? Woda nie wrzina jeszcze was tutaj? Pewnie nie, jeszcze daleko od wody, tam moje to nie dojdzie do waszego domu, nie dojdzie woda, tak? Daleko jesteś. To dziękujemy. Też Lauro Popkiewicz, tam na linii Bajkola, też słucha ten program, to dziękujemy, Lauro. Dobra. Tam Lukas mówi, że tam mój należał do Walerianu, Centenario. Mieszka tam, ja wiem, muszę jechać jeszcze tam do ciebie kiedy na Cimarruna, tak, Lukas? Dobra. Też moja siostra Terezina Skibiński, ta Terezina, o, wygrałaś tutaj, nie wiem, tu na Radio Polska, nie wiem, czy był program, kuja i kaneta, tak, to wezmę, biorę do domu i przyjaźdź tam mój po twój prezent, dobra? Też Antoni Czacewski tu należał do Leon. To bardzo wam dziękujemy. Życzymy wam wszystkiego dobrego i też ofiarujemy tę muzykę dla naszej organizacji projekt Enklawa Polska w Brazylii, w Polsce. Mikołaj, tak? I całe ekipy. To bardzo wam dziękujemy. Też nasz przyjaciel tam z Portugalii się odzywa, José Zaworski. Józef, José Padryzeka. Um abraço, como é que tá ali? Portugal tá quente, porque aqui em Áurea tá numa Sibéria de frio. Muito frio, tá? Padre Zeca, um abraço para você ali, obrigado por estar escutando.

0: No, Sylwino, co będziemy robić teraz?
1: Gadać i grać.
0: Gadać i grać, i śpiewać i tego, no to dobra.
1: Interesować.
0: No.
1: Znajomym ludziom.
0: No, jak kto słucha ten program i jak chce, żeby wygłosić jego imię, że słucha ten program, to przyślijcie tutaj nam na Radio Polska, to zaraz my będziemy krzyczeć wam tam, mój dobra. Telefon jest. Chcecie tam sobie spisać telefon, no to spiszcie tutaj przyślijcie nam tutaj to numer telefonu, to Radio Polska jest, zaraz tu będę widział, bo nie pamiętam. To jest 9, a po portugalsku, powiem po polsku, nie będę rozumieć, co jest. Kiedy się mandało mensaje po Radio Polska jest 54 991 23 24 98. Manda mensagem ali que a gente divulga ali. Que está na escuta do programa. Dobra? Też jeszcze mamy tutaj, co słucha ten program. Gabriela Grzegorzewski, tu Zauri. Mikołaj Urban, Rio Ligeiro, Gaurama. Te słuchają ten program. Nasz przyjaciel Hilario Ostrowski, rodzina tam na. Na Lajado Bonito, município Carlos Gomes, dziękujemy dla wszystkich przyjacieli tu z município Carlos Gomes, co słuchacie ten program, dziękujemy. Też Vicente Otwinowski, Albino Kurek i rodzina, to na linii São Sebastião, Szumszat Sylwina, nie?
1: Nie tak daleko wszędzie.
0: Blisko jeden od drugiego, tak? I też Krystyna Kozak z Caxias do Sul, zawsze słucha, też Artemio Osowski, to linia 4, audio, słucha ten program. To bardzo wam dziękujemy za słuchanie tego programu. I też dla wszystkich przyjacieli, którzy słuchają ten program, tu w municipiu Centenario, mamy dużo słuchaczy, gdzie słuchają ten program, to wam bardzo dziękujemy za audycję tego programu to municipio Centenario. I też Viadutus mamy też dużo słuchaczy, którzy słuchają ten program, to bardzo dziękujemy. Wyreszyń, mamy dużo słuchaczy Wyreszyń, którzy słuchają ten program, to wam bardzo dziękujemy, że Tulio Vargas, Gaurama też, to dla was wszystkich wszystkiego dobrego, dobrego końca tygodnia, dobrej niedzieli i niech Bóg was błogosławi. Też tu na Chato Gaúcho Sérgio Ostrowski słucha ten program, to bardzo dziękujemy. Waldir Otwinowski, Sérgio Ostrowski słucha ten program, to bardzo ci dziękujemy. Jak będziesz w Auli kiedy w sobotę, przyleć tutaj na Radio Polska coś porozmawiać, dobra? Sylwino, wiedziałeś, że jej ojciec jego był moim profesorem? Albino Ostrowski, tu należał do Lizo. I jego ojciec, jego dziadek, Sergio, był profesorem mojego ojca. Stefan Ostrowski, tam należał do André. To wam bardzo dziękujemy. I teraz Sergio ma syna, gdzie jest doktorem już, tak? To dziękujemy ci, Sergio. I też nie musimy zapomnieć o Franek, Anna i Iliany Łukaszewski tu w Centenario, tutaj zawsze słuchają, Iliany zawsze słucha ten program, to bardzo ci dziękujemy, Iliany, dobra? Jak się kiedy uciepli, to ja tam podjadę do was, tam na Shimaruna, dobra? I też tu Zauri, nasz przyjaciel Darcy Babiński, to bardzo ci dziękujemy też za słuchanie tego programu. I Sylwestry, Cecilia Maj, tam na wiosce, komunidade, jak to mówił, linia Tres Baras, municipio Centenario, to bardzo wam dziękujemy. Wiesz, co to jest wioska, Sylwino? Wioska, co to jest wioska? Komunidade, po polsku wioska, no. Się uczysz po polsku, dobra?
1: Po komunidade,
0: po polsku wioska. Aha.
1: Teraz
0: gdzie zdjęcia? No. Dzisiaj miałem zrobić pytanie, nie będę robił pytania dzisiaj, bo trochę mnie. Na przyszłą sobotę będę robił wam pytanie i kto będzie wiedział, to dostanie później taki wielki prezent na koniec programu. Dobrze, Sylwino? Ja nie będę mówił co, ale na przyszłą sobotę zrobię wam pytanie. Pytanie, tu takie pytanie jest ważne, bo to jest trochę historyczne. Auri, to słuchajcie program, to będziemy robić pytanie. No też słucha ten program. Teraz, Sylwino, zagramy tę muzykę. Mam tu kasa muzyka i pro Silvio Grisolfi i Albino Rodriguez. Aha, eles que não entendem o polonês, mas gostam das músicas polonesas. Tá, Silvio e Albino? Então, Sylwino agora vai tocar uma música para vocês ali. Vamos ver se vão dançar essa música, tá, Albino? Pega ali a esposa e... Vem das cadeiras, pincha pros cantos e vai dançar. Tá bom? Então, Sylwino, vem contigo agora.